0: ko je nto bari nto fe ini je tohun tomo ti yawo atebi olohun iwo la se da won
1: subhana khalikina
0: awon tin bo ti le rogir olohun.